Hip, hip, hura! Dziś Janczura w urodziny daje nura. Zdrowiem jej, dużego knura, niech nie mięknie nigdy rura, przyjaciół wokoło fura i na koncie hajsu góra.

Piotruś. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. I obfitości, szczególnie w twoim ogrodzie. Buziaczki!